Radio B. Raz, dwa, MS. Yo, Dave Spears, MS. Yo, Mixem Video Opia, Dave Studio. Chcesz nas łeb dawać?